wiosna, ten mam jeszcze dar. Lecz chciała se dar ode mnie wyjąć. Ja wyjąłem se dar.